0: Będzie brousek, jest suchy, zonie. Będzie brousek, jest suchy, za suchy.
1: Takiej namoć, oj zo, oj zo, oj zo. Takiej namoć, oj zo, oj zo, smoć bo.
0: A czym ho mam smacze, blanzo, blanzo. A czym ho mam smacze, blanzo, rzekli czym.
1: Skus wodą,
0: a w czym i mam przynieść dla Lizo, a w czym i mam przynieść dla Lizo, rzekli w czym.